Animistan kuti fikisha pa onzora ni 50 minutos onfela mpaka ne apata fika ku mathero kone kwene kwa zinchito za tuza mchinyanja ife wati dabula pa novora ni 50 minutos nkulucha kwa tu kwa mchinyanja siku lalo lino mulichwano mudalindine Judite kawawa pa microphone panchini pano wali mpesekanja tu tijo Pedro Selemani alendele buna chinja tu anchipurkizi ya usalowe po sajedwe pa bye bye.